0: Jadum. Kita di serve sekut.
1: Time to go.
0: Dai, ma gori login.
1: Aż tym nie ma lekumano login obaleni. Break up din sekundaj ma.
0: Mala na kaza chow.
1: Kiso be bodo laga.
0: Bodo? Nai.
1: Kino?
0: Kine kiti ambro anti-team basta ke? Avengers.
1: Kie bata? Jani bitte zani, nawe break up.
0: Lala. Diksa. Let's go, Jani.
1: Okay.